0: Achen kwana na onu bre mu ni ni. Oden kan kwa mi yebua, waji ni dwa. Ojujem, ojujem, ojujem, ojujem.
1: Jawa, take it easy. You are listening to Ekwa.
2: Ojia!
3: My name is Ekwa Afakuma Yebua.